0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Tylko ja.
1: Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
3: Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
4: Reklama.

0: Republika i Biała Flaga w Esce Rock. Tym numerem witam się dzisiaj z Państwem i zapraszam do spędzenia ze mną czasu na antenie Eski Rock do 12. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko w niedzielę 5 dnia lipca 2026 roku. Zaglądamy do kalendarza, a tam w zakładce Święta Nietypowe znajdziemy dzisiaj Dzień Bikini. No i pogoda raczej nie zachęca do tego, żeby w bikini dzisiaj poradować, no chyba, że po domu. No i jeszcze jedno ciekawe święto dzisiaj znajdziemy, nietypowe, Dzień Łapania za Biust. Ale proszę teraz tutaj się nie rozpędzać i nie cieszyć za bardzo. Proszę być bardzo, bardzo ostrożnym, jeżeli będziecie Państwo mieli zamiar celebrować to święto w ogóle, bo można sobie napytać biedy, a tego byśmy nie chcieli. Paul McCartney i Come Inside to jego propozycja z najnowszej płyty Boys of Dungeon Lane.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Sum 41 i In Too Deep w Esterok, a już za chwileczkę, proszę Państwa, piosenka, która była kamieniem milowym dla zespołu Bon Jovi, bo tym numerem panowie odcięli się z takiego mocno osadzonego w latach 80. glam rocka, no i weszli w świat prawdziwego rock'n'rolla. To był piąty studyjny album grupy Bon Jovi, który nosił tytuł dokładnie taki sam jak piosenka, którą już za moment dla Państwa zagram. A piosenka, o której mówię, to oczywiście Keep the Faith.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: To opcja nie do końca zarobkowa, ale pełna innych korzyści. Przyjaźnie na całe życie, poznawanie drugiej rodziny i zgłębianie nowej kultury. Dla kogo są wyjazdy au pair?
3: To nie jest wyjazd stricte zarobkowy. Owszem, au pairki dostają wynagrodzenie za swoją pracę, jaką jest opieka nad dziećmi, natomiast dostają również zakwaterowanie, wyżywienie, no i stawiamy głównie na wymianę międzykulturową, na naukę języka w naturalnym środowisku, na to zanurzenie w kulturze amerykańskiej.
2: Mówi Weronika Mądra, była au pair.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
11: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
12: Reklama.
13: We are Måneskin.
14: I'm Jungwon.
15: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
16: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Escaro.

O statki nie widzisz stawki. To Strachy na Lachę w Esterok. Gdybyście Państwo weszli na stronę internetową Strachów do zakładki koncerty, to okazałoby się, że dzieje się tam naprawdę niewiele. Trzy daty są wypisane, z czego jedna miała miejsce już wczoraj. Wczoraj panowie zagrali na Antoniów Rock Festival w Radoszycach. Najbliższy koncert Strachów zaplanowany jest na 21 sierpnia w Olsztynie, a potem kolejny zaplanowany koncert to dopiero 13 marca 2027. W dodatku to będzie koncert akustyczny. Ja podejrzewam, jak i większość fanów Strachów, mamy nadzieję, że jeszcze ten kalendarz zostanie uzupełniony o kolejne daty. No bo tak jakoś biednie w tym roku z tymi koncertami Strachów. INXS w Esterok teraz i Disappear.

0: The Show Must Go On to Queen w Esterok na koniec pierwszej godziny naszego niedzielnego spotkania. Zbliża się 10:00, po 10:00 mam już przygotowaną piosenkę dla Państwa. To będzie Song 2 grupy Blur, a potem pojawi się też Survivor.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: You Shook Me All Night Long to oczywiście ACDC w Ester Rock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 5 dzień lipca 2026 roku, Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się nisko. Przed godziną zaglądaliśmy do działu świąt nietypowych w kalendarzu, no to teraz zajrzyjmy na stronę z imieninami, bo dziś imieniny obchodzą Karolina, Atanazy, Marta, Jakub, Antoni, Maria, Michał, Bartłomiej, Wilhelm, Eliasz, Zoe, Filomena, Cyryla i Telimena. Wszystkim, którzy posiadają te bardziej popularne, ale również te mniej popularne imiona, składamy rzecz jasna najlepsze życzenia. No i jeśli ktoś z Państwa na przykład urodziny dzisiaj obchodzi, to Państwu również wszystkiego, wszystkiego dobrego. Czy rocznicę na przykład ślubu, czy czegokolwiek. Najlepsze życzenia płyną wiadrami, proszę Państwa, z głośników Eski Rock, a żeby te życzenia okrasić muzycznie, to przygotowałem dla Państwa teraz numer Nothing But Thieves i Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Republica i Ready to Go w Esterok, a już za chwileczkę, proszę Państwa, zagram dla Państwa zespół, który będzie można w tym roku, i to już niebawem, bo 26 lipca, za zupełną darmochę zobaczyć i usłyszeć na żywo. Zespół to grupa Jet z Antypodów, a już 26 lipca panowie wystąpią na Łódź Summer Festival 2026 w moim kochanym rodzinnym mieście. Ten festiwal jest darmowy dla wszystkich uczestników, także gdybyście Państwo mieli ochotę zobaczyć na żywo i usłyszeć grupę Jet, proszę planować sobie wyjazd na 26 lipca. No to Jet i Cold Heart Bitch już za momencik Westerok.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.
5: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
6: This is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
7: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Deep Purple i Smoke on the Water w Ester Rock za nami. Niewiele osób wie, że to jest piosenka inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. A było to tak. W 1971 roku, w grudniu, na początku, Frank Zappa grał koncert w Montreux w Szwajcarii. No i w tym samym budynku, w tej samej sali koncertowej, panowie z Deep Purple mieli następnego dnia rozpocząć nagrywanie płyty Machine Head. Mało tego, byli na tym koncercie jako widownia. No ale ktoś nieopatrznie wystrzelił flary, które trafiły w sufit, no i skończyło się przeogromnym pożarem, który panowie z Deep Purple obserwowali z restauracji po przeciwnej stronie ulicy. No i kiedy ogień już przygasł, to bardzo dużo dymu zebrało się nad taflą Jeziora Genewskiego, no i stąd pomysł na piosenkę Smoke on the Water. To już teraz państwo wiedzą. Blink 182, Ester Rock teraz i All the Small Things.

0: Purple Rain i Prince w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Taka klasyka rocka tylko u nas. Zbliża się, proszę Państwa, 11. Po 11 zagram dla Państwa nieco mocniej, bo będzie Metallica i Enter Sandman.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski. Co powinniśmy uratować i ratować?
2: No obiecałeś, że przyjdziesz jutro w kąpielówkach, więc uważam, że przede wszystkim należy ratować honor, jak już człowiek coś powie.
3: Ale przychodzi taki wiek, człowiek jak go osiąga, to dochodzi do wniosku, że to nie jest najlepszy strój na miasto.
2: No
3: wiesz.
2: Nie, dłuższe to spoko. Jak masz slipy, to nie chodź w ten sposób do sklepu, dobrze?
3: Dobrze, ale ten wiek też jeszcze nie nadszedł, jeżeli chodzi o moją skromną osobę. Kubicka i Zaorski ruszyli w romantyczny rejs. Sandra przejęła stery łodzi. W żeglarstwie ster trzyma się, przypomnę, za rumpel, a zatem chwyciła go za rumpel.
2: Czekaj, muszę sobie to zapamiętać. A? Tak jak chwycić człowieka za rumpel.
3: Człowieka, ster za rumpel.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Długość dźwięku samotności to Mysłowic w SC Rock na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 5 dzień lipca 2026 roku. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i bardzo się cieszę, że jesteście Państwo ze mną i ze SC Rock. No to teraz zespół, który już 23 lipca zawita do warszawskiej progresji i zagra na pewno świetny koncert, bo każdy koncert Brytyjczyków z grupy Suede to jest coś niesamowitego. Zespół jeździ teraz po świecie, promując reedycję rozszerzoną swojej płyty z ubiegłego roku, Antidepressants, która po prostu ma dopisek Expanded. No i właśnie z tej Antidepressants Expanded płyty mam dla Państwa numer, który pojawił się właśnie dopiero na tej rozszerzonej wersji, a nosi on tytuł Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: nie wiem, czy państwo też tak mają, czy to tylko ja mam tak nie po kolei w głowie, ale za każdym razem, kiedy leci Motorhead, u mnie wszystkie potencjometry idą na maksa w prawo. Wszystkie potencjometry od głośności, bo tej muzyki należy słuchać głośno. Jak powiedział kiedyś Lemmy, jeśli jest za głośno, to jesteś za stary. Mam nadzieję, że u państwa też głośniki były rozkręcone na full i że sąsiedzi się za bardzo nie obrazili, no bo w sumie nie ma to jak trochę Motorheada w niedzielne przedpołudnie. Za chwileczkę natomiast zagram dla państwa ciut spokojniej, także można radio ściszyć. Będzie Travis i numer Sing.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors of Ostrava, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: You're listening to Serge Tankian.
4: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

Don't Stop Me Now to grupa Queen w Esterok. Naukowcy, proszę Państwa, udowodnili to ostatnimi czasy, że ten kawałek jest najbardziej podnoszącym na duchu kawałkiem na świecie. Nie znam wzorów, nie wiem na jakiej podstawie to było udowodniane, ale jest udowodnione naukowo, że za każdym razem, kiedy mają Państwo doła, trzeba włączyć sobie Don't Stop Me Now i od razu robi się lepiej. Sprawdzone info, nie muszę być naukowcem, żeby to wiedzieć, bo mnie ten kawałek nastrój podnosił niezliczone ilości razy. Queen i Don't Stop Me Now za nami, przed nami natomiast Nirvana i Drain You.

0: To Hej i Muka w ESC Rock. Nieubłaganie, proszę Państwa, zbliża się godzina 12, co oznacza, że mój czas dzisiaj antenowy się kończy. Za chwileczkę, po 12, Marcin Meller i Melina w ESC Rock. Ja Państwu bardzo za dziś dziękuję. Życzę pięknej reszty niedzieli i spokojnego niedzielnego wieczoru. No i żeby dużo energii było na nadchodzący tydzień. Łukasz Szczeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. ESC Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube ESC Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w ESC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. To jest ESC Rock.

0: Melina Eski Rok.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich.
2: W tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu zniweczył, podpisując decyzję, która w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
0: Melina Eski Rok. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dimineața Marcin Meler.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w SC Rock, a ze mną z Wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. Dzień dobry Panie Profesorze.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Spotykamy się od lat w mediach i tak właśnie zauważyłem przed wejściem do studia, że niestety skoro się spotykamy, to zazwyczaj nie jest dobrze, bo kiedy coś niestety się dzieje w tych relacjach polsko-ukraińskich niedobrego. I chciałem się zapytać, czy to, co się stało i dzieje w ostatnich dniach, czy nawet już paru tygodniach, inaczej, czy do tej katastrofy musiało dojść? I pytanie, czy to jest katastrofa? O, od tego zacznijmy.
2: To jest katastrofa. Moim zdaniem nie było tak źle od bardzo dawna. I oczywiście, że nie musiało dojść. I dla mnie jest to tym bardziej przykre, że stało się to w momencie, kiedy te gruzy po PiSie zaczęliśmy odgruzowywać, można powiedzieć, i oczyszczać. I udało się te zaniedbania pisowskie na polu ekshumacji unieważnić. Udało się zdjąć zakaz ekshumacji. Tutaj zespół profesora Kowala wynegocjował ze stroną ukraińską porozumienie. Te ekshumacje się rozpoczęły, a z drugiej strony również po raz pierwszy od 2017 roku rozpoczął się dialog polskich i ukraińskich historyków, w tym także na tematy te bardzo, bardzo trudne. I po tym kongresie, który się odbył na początku maja, tak jak powtórzę, po raz pierwszy od 2017 roku rozmawiano o problemie, a nie o tym, jak co zrobić z Wołyniem, żeby nam nie przeszkadzał, bo to tak, tego typu dyskusji było całkiem sporo, ale po raz pierwszy na kongresie, gdzie mówiono o 1000 lat historii, zajmowano się tym, co się rzeczywiście wydarzyło i jakie mamy różne... około setki w ogóle, z polskiej i ukraińskiej strony licząc razem.
1: A to byli historycy?
2: Historycy, głównie w znakomitej większości historycy. Też była grupa dziennikarzy, która mogła obserwować. To wszystko szło online. Nie przypadkiem obrady szły online. Chodziło o to, żeby po prostu radykałowie z obydwu stron zarzucili, że doszło do jakiegoś porozumienia pod stołem. I w moim głębokim przekonaniu, będę bronił tej tezy, te dwie rzeczy sprawiły, że problem historyczny został zdjęty ze stołu politycznego do końca wojny. I w tym momencie prezydent Zełenski w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik, zrzucił to wszystko na całe efekty tej pracy, może nie całe, no przynajmniej ten efekt tego dialogu, no zniweczył, podpisując decyzję, która no w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego no, zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej, bo decyzja o nadaniu tej brygadzie, tej jednostce elitarnej nazwy bohaterów UPA nie jest taką decyzją przypadkową. Jest oczywiste, przynajmniej dla Polaków, że UPA przeprowadziła gigantyczną antypolską akcję, to jest nazwa wzięta z dokumentów, pomiędzy lutym 43, majem 45, około 100 tysięcy Polaków zostało zamordowanych w czasie tej akcji. W dodatku gros tych ofiar padło na Wołyniu, gdzie działało zgrupowanie UPA Piwnicz, a ta jednostka nazywa się też Piwnicz, czyli Północ, w związku z tym mimowolnie czy niemimowolnie powstają tego typu skojarzenia. Opowieści o tym, że to jest na cześć tych, którzy tylko walczyli z Sowietami i następnie a nie dotyczy w żaden sposób Polaków, no jest też, no można by było przyjąć taką formułę, gdyby strona ukraińska zdecydowała się pójść za tymi propozycjami kompromisowymi, które mówiły, żeby zmienić tą nazwę na bohaterów UPA, którzy walczyli z władzą sowiecką.
1: Ale długo.
2: Długo, ale zawsze to byłyby przynajmniej jakiś taki gest, tak, że chodziło nam o to, tak podkreślam.
0: Melina Eski Rock.

0: Lina Eski Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich.
2: Aczkolwiek z drugiej strony też warto sobie uświadomić, że tego typu opowieści, które spotykamy w polskich mediach, że były różne UPA, że można odpowiedzialność za te zbrodnie zrzucić na pojedyncze oddziały, pojedynczych dowódców, a nie na całą formację, są po prostu pobożnymi bajkami. I no przejdźmy do struktury dowódczej bardzo krótko, bez
1: proszę,
2: obawy.
1: Ale nie, po to się
2: spotkaliśmy. Bez obawy. Zgrupowania UPA Północ. Dowódca Dmytro Klaczkiewski, Kłym Sawur. I trzej jego najważniejsi podwładni, Iwan Łytwyńczuk-Dubowy, petrolejnik Enej i jeszcze Jurij Stelmaszczuk, pseudonim Rudy, trzej dowódcy okręgów. Wszyscy zginęli w walce z Sowietami albo zostali przez Sowietów rozstrzelani, poschwytani i wszyscy walczyli z Sowietami. A jednocześnie wszyscy od samego początku prowadzili tą gigantyczną antypolską operację. W związku z tym można dzielić to na karty takie i czarne, białe, czarne czy bardziej jasne, ale no nie można powiedzieć, że UPA jako formacja nie odpowiada za zbrodnie na Polakach. Stąd ta polska reakcja jest zrozumiała, oczywista i no na tyle przewidywalna, że ja nie wierzę również w tego typu wersję, którą wiele osób w Polsce zdaje się w tym momencie zwłaszcza przyjmować jako taką koniecznie prawdziwą, czyli że prezydent Zełenski nie wiedział, o co chodzi, że to on tylko spełnił życzenie żołnierzy. No, doskonale zdawał sobie z tego sprawę i te jego wypowiedzi już po odebraniu orderu Orła Białego wskazują, że no wiedział, no bo chociażby jak się żalił, że dostał te książki o Wołyniu, tak. No to trudno, żeby nie zdawał sobie sprawy, jakie emocje wywoła to w Polsce. Dużo bardziej prawdopodobnie wygląda ta teoria, która mówi, że postanowił to wykorzystać dla walki wewnętrznej, żeby scementować wokół siebie cały obóz ponadpolityczny. W tym momencie stał się znowu oczywistym takim kandydatem na drugą kadencję prezydencką. Być może nie wzięto pod uwagę, że tego rodzaju wybitą piłkę prezydent Nawrocki zbije w taki sposób, jak zbił, ponieważ dla niego też jest to politycznie, jest to polityczne złoto, ponieważ dzięki temu po jego stronie stanęła większość polskiej opinii publicznej, uznając, że to jest po raz pierwszy pojawił się polityk, który potrafi powiedzieć twardo i zdecydowanie stronie ukraińskiej nie. A fakt, że przy okazji prezydent Nawrocki, dla którego wydaje się być największym zagrożeniem dla Polski rząd Donalda Tuska i jego zniszczenie jest jednym z głównych celów. Fakt, że ustawia się w bardzo niezręcznej sytuacji rząd koalicji 15 października, no, może tylko mu sprawić dodatkowo satysfakcję. I w ten sposób dwaj prezydenci, walcząc ze sobą, jednocześnie obydwaj zyskują na rynku wewnętrznym.
1: Tylko jest chyba ta różnica, że o ile w przypadku prezydenta Zełenskiego ten efekt flagi zagrał niemalże w 100%, bo tam głosów, przynajmniej nie, próbowałem dostrzec, to w zasadzie jest pełna zgoda ponad podziałami we wsparciu prezydenta Zełenskiego przeciwko Polakom. Natomiast w Polsce, jak to w Polsce, oczywiście jasne, że większość popiera decyzję Nawrockiego, natomiast niemniej jest bardzo silny też opór i jest bardzo wiele głosów w Polsce de facto biorących bardziej stronę ukraińską niż... Znaczy,
2: w dłuższej...
1: Dalece rozumiejącą postępowanie Zełenskiego, tak bym powiedział.
2: No tak, tyle tylko... Co to mówi o nas i co to mówi o opinii ukraińskiej w sytuacji, kiedy... Bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Po stronie ukraińskiej zapadła taka natychmiastowa decyzja, stajemy po stronie Zełenskiego i mówimy, że to my sobie sami wybieramy bohaterów. No i że prezydent Zełenski ma prawo podejmować takie decyzje, jakie sam sobie uzna za stosowne. No dobrze, ale prezydent Polski ma prawo dawać i odbierać ordery komu chce. I to jest tak, że pełne, samoistne prawo państwa polskiego do tego, żeby podejmować tego typu decyzje. Ja nie sądzę, pewnie prezydent Nawrocki jest w tej chwili zakłopotany tym takim krytyką wypływającą z części polskich środowisk. Na pewno je po części przewidywał, bo najbardziej kontrowersyjną częścią decyzji prezydenta Nawrockiego jest to, że on moment, w którym podjął tę decyzję, to znaczy tydzień przed konferencją w Gdańsku, wyraźnie pokazał, że uderza nie tylko w Zełenskiego, ale również w działania rządu, a konkretnie premiera Tuska. To w sposób oczywisty budzi głębokie emocje po stronie rządowej. Trudno, żeby nie było inaczej. Ale powiedzmy sobie po pierwsze tak, że Nawrocki zjednoczył wokół siebie obóz PiS-owskiej Konfederacji, który daje 50% plus 1. Wprost zapowiedział jako pierwszy w ogóle polityk, że jego interesuje te 50% plus kilka procent, które dają mu zwycięstwo, i o ten elektorat będzie głównie zabiegał. Sądzę, że ten elektorat się mu właśnie powiększył, a przy całym szacunku do Ukraino-optymistów, którzy stają po stronie Zełenskiego, no to ja bym chciał zwrócić uwagę, że bardzo wiele ich wypowiedzi jest po prostu pogardliwych do własnej historii.
0: Melina w Esce Rock.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.
4: To jest S.

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną, z wami, profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich.
2: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, no to, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie. No niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami po prostu zwyczajnie. I naprawdę uważacie, że ci powstańcy, którzy walczyli tu w Warszawie z Armii Krajowej, są tacy sami jak Kłym Sawur, Rudy, Enej i Łytwińczuk Dubowy? Naprawdę? Uważacie, że można ich postawić w jednym szeregu? Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy, i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy, nie budzi to
1: was niesmaku. Panie profesorze, ja poświęciłem sporo czasu w ostatnich dniach na czytanie uzasadnień ukraińskich, tego co się stało.
2: Do Ukraińców nie mam pretensji.
1: Ale właśnie do tego zmierzam.
2: Do Ukraińców
1: ja widzę, jak argumentacja ukraińska rezonuje w części kręgów opiniotwórczych w Polsce.
2: A panie redaktorze, proszę mi pozwolić jedną rzecz dodać. Ja do Ukraińców o to nie mam pretensji, bo oni nie mają prawa znać, nie muszą znać historii Armii Krajowej. Oni mają prawo mieć takie skojarzenie, bo tak kojarzą UPA. Ja mówię o Polakach, którzy wydają takie opinie, którzy po prostu w ten sposób mówią o własnej historii i wykazują, że tą historię po prostu lekceważą i nie rozumieją prostej zasady, że jak ktoś nie szanuje historii własnego kraju, to w ten sposób obniża rangę tego kraju i to się przekłada nie na przeszłość, nie jest bobraniem w historii, tylko jest po prostu myśleniem o przyszłości, o randze tego kraju, o tym, czy on ma prawo pewne rzeczy robić, czy nie. Więc w gruncie rzeczy to nie jest już w żaden sposób historia w tej ukraińskiej awanturze ostatnich dni jest tylko punktem wyjścia. Tak naprawdę kłócimy się o przyszłość.
1: Wiem. I tutaj, żeby jasne, to jest jako adwokat diabła, poddaję te tropy. Zaraz dojdę do argumentów ukraińskich. Argumenty polskie są takie, że skopiowane częściowo z argumentów ukraińskich, że oni walczą na wojnie, a my tutaj mamy jakieś obsesje i histerie historyczne z powodu tego, co tam było 80 lat temu.
2: Świetnie, to po co prezydent Zełenski w tym momencie wydaje tego typu dekret? No bo przecież mówię, zaczęliśmy od tego rozmowę. Tak. Zdjęliśmy historię ze stołu politycznego. Do końca wojny mogliśmy się tym nie zajmować. To prezydent Zełenski podejmuje taką decyzję. W jaki sposób ona mu pomoże wygrać wojnę? Ona mu pomaga tylko skonsolidować wokół siebie cały obóz ukraiński. W związku z tym tego typu argumenty w gruncie rzeczy zakładają, że strona ukraińska, grając w Polsce z Polską, tak jak wszystkie państwa grają ze sobą różne interesy, bo mają ileś zbieżnych, ileś rozbieżnych, grając z Polską może stosować chwyty, których Polska stosować nie może. No, przepraszam, ale no, powinno być to, wydaje mi się, równe. Te oburzenie opinii publicznej w Polsce wynika z faktu, że Polacy po prostu domagają się po prostu podmiotowego traktowania. Nie? Ja bym powiedział tak, to znaczy w Polsce wiele osób, w tym również ja, znakomita większość polskiego społeczeństwa podziwia Ukraińców za to, jak bronią własnej niepodległości, bronią własnego państwa, jak bohatersko stawiają opór rosyjskiej inwazji. Ale gdyby nie Polska, gdyby nie reakcja polska, gdyby nie te kilkaset czołgów, gdyby nie te samoloty, gdyby nie te transporty amunicji, które idą cały czas przez polską ziemię, eskortowane przez polskich żołnierzy, za które przecież nie pobieramy żadnych środków, gdyby Polska zachowała się tak jak Węgry Orbana, Ukraina najpewniej by padła. I wydaje mi się, że Polska ma prawo za to domagać się szacunku i Polacy instynktownie czują, że znakomita większość społeczeństwa, że jeżeli im się odmawia takiego szacunku, to obraża się ich i państwo. I przepraszam, sądzę, że odczucia tych zwykłych obywateli są dużo bardziej realistyczne, rozumiejące realizm aktualnej sytuacji, niż wielu elit, intelektualistów, które wpadają w tej chwili w wielkie uniesienie.
0: Słuchacie Meliny

0: Melina Eski Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. To jest argument wobec intelektualistów, a są też argumenty bardziej pragmatyczne. Na przykład Jacek Bartosiak mówił o polskim głupizmie, nie operował argumentami moralnymi, tylko że to jest szkodzenie własnym interesom, bo po prostu w naszym interesie jest, żeby Ukraina się biła z Rosją i szkodzimy sobie teraz, pogarszając stosunki z Ukrainą.
2: No ale przecież nikt nie postuluje, żeby blokować Ukraińcom transporty amunicji, transporty uzbrojenia, czy chociażby nawet tą łączność, to akurat Konfederacja postuluje, ale ani ten rząd, ani PiS nie postuluje, żeby iść tą drogą. W związku z tym to, co służy Ukrainie do obrony niepodległości, wydaje mi się, że nie podlega dyskusji. I natomiast ta rzeczywistość jest dużo bardziej bogata. Jedna z możliwych hipotez mówi o tym, że w tej chwili są bardzo duże oczekiwania, że do zimy ta wojna się skończy, że Rosja po prostu nie będzie w stanie jej prowadzić po tych ostatnich atakach, zwłaszcza na Moskwę. A jeżeli się skończy, to się rozpocznie wielka gra o miejsce Ukrainy w Europie i o to, kto będzie w tej części Europy Środkowej najważniejszym państwem Europy Środkowo-Wschodniej. W związku z tym to też jest gra bardzo ważna, subtelna, dyplomatyczna i to jest gra również o to, kto w czasie II wojny światowej, jaką pełnił rolę, po czyjej stał stronie, czy po alianckiej, czy po tej przegranej nazistowskiej. I no to dużo elementów, jak wiadomo, będzie wchodziło każde z państw, które wchodziło do Unii, wie, jak wiele warunków trzeba na tej drodze spełnić.
1: To już dochodzimy do samego meritum jakby sporu, ale jeszcze chciałem się zapytać, bo na samym początku pan powiedział, kiedy mówił pan o tym spotkaniu historyków, o zdjęciu tematu historycznego, mówił pan o sprzątaniu pisowskich, popisowskich gruzów, ale chciałem właśnie prosić o doprecyzowanie, bo w powszechnej świadomości nie było bardziej proukraińskiego rządu niż właśnie rząd PiSu. I że inaczej, że nigdy te relacje polsko-ukraińskie nie były tak bliskie, jak przynajmniej w początkach początkach wojny, czyli wojny. Tak, doprecyzowałem. Czyli powiedzmy lata 22-23. No.
2: Kiedy no tak, ale zaczęło się od bardzo mocnego uderzenia w relacje polsko-ukraińskie i z takiego pójścia na historyczne zwarcie, poczynając od różnego rodzaju uchwał sejmowych, poprzez przymknięcie oka na działalność inspirowanych zapewne przez Rosję nacjonalistycznych bojówek, które niszczyły upamiętnienia ukraińskie w Polsce. Zawieszono właściwie dialog historyków. Po kolei obumarły niemal wszystkie komisje historyczne. Owszem, jakieś niektóre źródłowe działały, ale to naprawdę z tej współpracy pozostały strzępy, jeśli można tak powiedzieć. No i w 17 roku pojawił się zakaz ekshumacji, który strona rządowa no de facto grała tym tematem. Znaczy, z jednej strony mówiła, że bez przerwy rozmawia z Ukraińcami, a z drugiej strony nigdy właściwie, czy prawie nigdy żadnych poważnych rozmów nie podjęto. Raz je podjął Zełenski z Dudą, wypracowali nawet porozumienie, które, jak się okazało, PiS nie zamierzał dotrzymywać, a Duda machnął na to

0: naszej polskiej reakcji wtedy. Uważam, że Polacy mieli wtedy taki moment, który ja nazywam pierwszym w naszej historii powstaniem humanitarnym i po raz pierwszy nie musieliśmy walczyć z bronią w ręku, robić powstanie. Mogliśmy starać się pomóc tym, którzy znaleźli się w takiej, można powiedzieć, powstańczej sytuacji. W dodatku wobec wroga, którego szczególnie nie lubimy, czyli Rosji.
1: Melina w SC Rock.

0: autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock.
1: To opcja nie do końca zarobkowa, ale pełna innych korzyści. Przyjaźnie na całe życie, poznawanie drugiej rodziny i zgłębianie nowej kultury. Dla kogo są wyjazdy au pair?
2: To nie jest wyjazd stricte zarobkowy. Owszem, au pairki dostają wynagrodzenie za swoją pracę, jaką jest opieka nad dziećmi. Natomiast dostają również zakwaterowanie, wyżywienie. No i stawiamy głównie na wymianę międzykulturową, na naukę języka w naturalnym środowisku, na to zanurzenie w kulturze amerykańskiej.
1: Mówi Weronika Mądra, była au pair.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
0: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w Esse Rock. Na sobotni wieczór Esse Rock. Dobrze rokuje.
4: Reklama.
0: To jest Esse Rock.

0: na w S-Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich.
2: Jeżeli na przykład ktoś mówi, że UPA jest jak jaka, przepraszam bardzo, jesteśmy w Warszawie, no niedaleko stąd, po drugiej stronie Wisły, krew powstańców spływała strumieniami. Że nie ma różnicy między tym pomnikiem powstania warszawskiego, który stoi w centrum Warszawy i pomnikiem Szuchewicza czy Bandery? Naprawdę to nie ma żadnej różnicy?
0: Melina w S-Rock. Ten kawałek. Dobrze.

0: Felina w S-Rock.
1: A ze mną, z wami, profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. Jeździłem wtedy na granicę i było niesamowite to, że były dni, że było więcej oferujących Polaków po polskiej stronie pomoc przechodzącym granicę niż potrzebujących Ukraińców. No, oni też mieli swoje rodziny, mieli załatwiony transport, ale po prostu były kolejki ustawiające się, nie mówię o tym, co się działo w Polsce, jakby w miastach, ale mówię o tym na granicy, to było niesamowite.
2: I to jest świetny moment, żeby przypadkiem nie rozdzierać szat, jak oni nas potraktowali, i pójść w stronę odzwierciedloną hasłem, jak oni nas teraz potraktowali, żeby zaznaczyć, zwykli Ukraińcy naprawdę to doceniają. I ci Ukraińcy, którzy tu ciężko pracują, którzy są często przesympatycznymi ludźmi, naprawdę ciężko harującymi na to, na taki codzienny chleb, w żaden sposób nie odpowiadają za działania władzy ukraińskiej i prezydenta Zełenskiego. I ten konflikt, który jest, to trzeba bardzo mocno podkreślić, dotyczy elit ukraińskich, władz ukraińskich, władz polskich, a nie powinien być przenoszony na dół, bo ci ludzie, zwłaszcza ci pracujący tutaj u nas, w żaden, ale to w żaden sposób za to nie odpowiadają.
1: A wie pan jako historyk, że niestety to się bardzo często przenosi po prostu z góry.
2: Wiem i dlatego tym bardziej podkreślam to i bardzo bym prosił, żeby także tutaj wybrzmiało to, że w żaden sposób nie powinno się to przenosić, że każde działanie, no wyrażenie jakiegoś niezadowolenia tego typu osobie spotkanej na ulicy jest po prostu niewłaściwe, niegrzeczne, a jeśli jest chamskie, to jest po prostu chamskie, a nie w żaden sposób usprawiedliwione. Usprawiedliwiona jest reakcja żalu, pretensji, do prezydenta Zełenskiego, do władz ukraińskich, bo one w moim przekonaniu zachowały się nie fair, na co z kolei nastąpiła ponadwymiarowa reakcja prezydenta Nawrockiego. Sądzę, że mógł lepiej inaczej zadziałać niż tak. Poprzez wsparcie różnego rodzaju działań dyplomatycznych i tego typu nacisków, które często niekoniecznie są widoczne dla opinii publicznej.
1: Ale to, przepraszam, opieram się na lekturach, tak? Bo nie jestem, że generalnie rzecz biorąc, to na Ukraińców nie działa. No. Oni uznają siłę. Znaczy, no, mają prawo, tak?
2: Tak, gdyby, że Zbigniew Parafianowicz...
1: No był to niedawno gościem, nie czytałem. Tak. Nie kryję, że lektura jego dwóch książek tak wpłynęła na...
2: Ja bym aż tak nie powiedział. Natomiast rzeczywiście uprawiają taką realpolitik transakcyjną i jest cała masa różnego rodzaju instrumentów, z których można skorzystać, które nie dotyczą transportów broni, amunicji, i które pokazały, mogły dać wyraz polskiemu niezadowoleniu. Problem polega wszakże na tym, że no tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, prezydentowi Nawrockiemu również się opłaci iść bardziej w gesty symboliczne po to, żeby zyskać tym większe poparcie społeczeństwa polskiego i jednocześnie no spychać właściwie koalicję rządową w stronę, na taką ścieżkę, która prowadzi prosto do losu Unii Wolności, czyli takiej partii, która będzie miała jakieś racje moralne, ale wszyscy, coraz więcej ludzi będzie uważało ich w najlepszym wypadku za szlachetnie myślących naiwniaków, nie mających pojęcia o polityce. Stąd on stara się działać w taki sposób, żeby uderzyć w jedną i w drugą stronę. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, to znaczy, jeżeli już prezydent Nawrocki podjął taką decyzję, za którą no, jestem wobec niej krytyczny, ale uważam, że ona się już stała, należy raczej powiedzieć stronie ukraińskiej: halo, jeżeli jesteście oburzeni, jeżeli was to dotknęło, a sądząc po tym, jak reaguje ukraiński internet, to dotknęło, no to ja mogę tylko powiedzieć, witajcie w domu, właśnie się poczuliście tak, jak my się poczuliśmy w chwili, kiedy prezydent Zełenski podjął taką, a nie inną decyzję. I powtórzę, jeżeli uważacie, że Ukraina ma prawo wybierać swoich bohaterów sama, a ma takie prawo, to prezydent Polski ma prawo nadawać i odbierać ordery
1: temu. Zresztą swoją drogą, co było przypominane, że prezydent Nawrocki jeszcze jak był przewodniczącym, szefem IPN-u, mówił bodaj w telewizji Republika, że oczywiście Szuchewy czy inni to mordercy, natomiast Ukraina ma prawo do wyboru swoich.
2: Jest to oczywiście pewna ewolucja poglądów, ale powiedzmy znowu szczerze, że Zełenski dał paliwo do takiej ewolucji, bo ja zwracam uwagę, że na pogrzeb Melnyka mało kto zwrócił uwagę, mimo że to było bardzo...
1: No tam się bardziej burzyli Izraelczycy, ale dzisiaj Izraelczyków nikt nie słucha z wiadomych powodów.
2: No tak, tak, tak. Wiadomo, że za chwilę będzie pochowany Konowalec i wiadomo, że będzie też pochowany koniec końców Stepan Bandera. Wszystkich tych, a też czytałem parę takich głosów, którzy dzisiaj mówią, premier Tusk nie powinien dawać swojej kontrasygnaty pod decyzją prezydenta. Proponowałbym, żeby od razu napisali uzasadnienie, jak należy tłumaczyć, że brak kontrasygnaty premiera Tuska nie jest zgodą na uroczysty pochówek Stepana Bandery w Kijowie. Bo to nie jest statyczne starcie. To nie to jest, że to się wydarzyło i jest stop klatka. To jest rzeczywistość, która się dzieje. Będą podejmowane następne decyzje, które opinia publiczna w Polsce będzie przyjmowała krytycznie.
0: Słuchacie Meliny w SROK.

0: Melina, Eski Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. Chciałem teraz poprosić o rekapitulację stanu wiedzy pana profesora na temat tego, co się zdarzyło w latach 43-45.
2: Zaraz, bo zacznijmy od tego, dlaczego UPA to nie, dlaczego AK to nie UPA.
1: Proszę bardzo, dobra, bo, to zaczynamy tak, proszę bardzo. Tak.
2: Bo Armia Krajowa była armią, a nie bojówką partyjną. Była armią, w której cała Polska, wszyscy jej obywatele mogli służyć bez względu na poglądy polityczne. I tam byli i narodowcy, i liberałowie, i socjaliści, i PSL-owcy. A to jest ważne, ponieważ UPA ta banderowska była bojówką partyjną. Jeśli już od strony takiej formalno-ideowej szukać porównania, to UPA to jest co najwyżej Narodowe Siły Zbrojne, którym się udało i które przejęły zresztą za pomocą w dużej mierze terroru wobec innych konkurencyjnych ugrupowań politycznych, w tym pierwszej, czy tak zwanej pierwszej ukraińskiej powstańczej armii Tarasa Bulby-Borowcza, która nie odpowiadała za mordy na Polakach i w 1943 roku została właściwie częściowo wchłonięta, częściowo zlikwidowana właśnie dlatego, że Taras Bulba-Borowicz, mający poglądy petlurowskie, odmówił włączenia się do antypolskich czystek. Armia Krajowa to armia uznana przez aliantów jako formacja kombatancka. Powstańcy warszawscy szli do niemieckiej niewoli jako normalni żołnierze. UPA nigdy nie była uznana przez strony alianckie za formację walczącą po stronie aliantów. Jeśli ktokolwiek ją uznał, to tylko i wyłącznie późnym latem 1944 roku Niemcy, podpisując porozumienie, wypuszczając banderę z więzienia na mocy tego porozumienia i rozpoczynając przerzucać transporty broni, amunicji, już później coraz częściej raczej drogą lotniczą. A więc przez kilka miesięcy UPA, która przez półtora roku walczyła z Niemcami, następnie wchodzi z nim w sojusz i się staje formacją taktycznie współpracującą z Rzeszą Niemiecką. I najważniejsza różnica, ta podstawowa, przepraszam, ale mordowaniu nie jest równe. Gdyby było równe, to należałoby uznać, że Wielka Brytania, prowadząc terrorystyczne naloty na Niemcy, dopuściła się takich samych zbrodni jak III Rzesza. Nikt tego przecież nie powie, nawet jeżeli te naloty brytyjskiego lotnictwa robią wstrząsające wrażenia swoją brutalnością, bezwzględnością. I nie można porównywać tych pojedynczych zbrodni, których dopuściła się polska partyzantka czy polskie podziemie na stronie ukraińskiej, bo po pierwsze było to takiej relacji 1:10, ale po drugie ważna jest, jak pokazuje sama definicja ludobójstwa, ta wymyślona przez Rafała Lemkina, którą Organizacja Narodów Zjednoczonych przegłosowała w 1948 roku, niezwykle istotna jest intencja sprawców. No więc w wypadku ukraińskiej powstańczej armii jest jasne, że podjęto decyzję i mamy na to mnóstwo dowodów, o których mógłbym godzinami opowiadać.
1: Proszę pokrótce, ale większość Ukraińców kwestionuje nawet to. To znaczy, że nie było żadnej decyzji.
2: Kwestionuje, co udaje, że nie ma w ogóle tego typu argumentów.
1: Tak.
2: Podjęto decyzję o depolonizacji.
1: Kto podjął?
2: Centralne kierownictwo Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Bandery i dowództwo Ukraińskiej Powstańczej Armii. Wszyscy Polacy mieszkający na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, ale także na tych terenach współczesnego pogranicza polsko-ukraińskiego, zostali skazani albo na śmierć, albo na wypędzenie. I prowadzono dokładnie od 9 lutego 1943 od wsi Parośle, gdzie Sotnia Dowbeszki-Chorobki dopuściła się pierwszej zbrodni na na polskiej wsi. Aż do 18 maja 1945 roku wieś Borodyca na Lubelszczyźnie, gdzie Sotnia Wilki z kolei ostatni rajd wykonała ściśle tajny. Trzy dni później doszło do porozumień między Płakowskim podziemiem a Łupowskim, które przerwało to antypolskie czystki ostatecznie. Zamyka jak gdyby ten najbardziej haniebny i zbrodniczy fragment historii OUNB i UPA.
0: Melina w SC Rock.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Czasująca się na Helu Katarzyna Glinka chwali się formą w bikini. Dalibyście jej 49 lat? Nie, chyba stąd o tym decyduje, nie?
2: Dzień dobry, no już.
3: To się jak taki skrzat w ogóle, taki chochlik w oczach.
4: Przed chwilą powiedział, że tuż przed pracą położył się spać, a tu proszę, jednak energia jest.
1: Jeżeli nie możecie już słuchać tych malkontentów, to dzisiaj z okazji Dnia Cioci i Wujka, wujek, dobra rada.
5: Udawajcie, że nie słyszycie, co do was mówi. Że nic nie słyszycie.
6: 6 na 9.
0: Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
7: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
7: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.
9: To jest...

0: Melina w S-Rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. Czytałem wywiad, który zrobiła z panem i z Wołodymyrem Wiatrowiczem, byłym szefem ukraińskiego IPN-u, Magdalena Rigamonti, w lipcu 23 roku z okazji równej rocznicy rzezi wołyńskiej, a jednocześnie w dramatycznych okolicznościach, bo jak rozumiem, to było robione w Kijowie dzień po bombardowaniu. Ale z tej rozmowy, bardzo ciekawej, polecam, jest w internecie, wyłaniał się, nie wiem, czy to ona użyła tego terminu, czy pan, że to są światy równoległe, znaczy pana i Wiatrowicza, że w zasadzie no jakby nie sposób złożyć z tego wspólnej historii. Można się szanować po ludzku, można dyskutować jak to fachowiec z fachowcem, ale nijak te wizje nie pasują do siebie.
2: Tak, no jest oczywiście z zewnątrz taki odbiór, jest, wiele osób mówi wręcz, że strony się okopały na swoich...
1: A teraz jeszcze się pewnie zradykalizują.
2: Teraz się znowu zradykalizują. Tyle tylko, że żeby się zbliżyć, to trzeba od czegoś zacząć i trzeba opisać stan aktualny, stan własnych badań i zacząć taką rozmowę. Ta rozmowa w Kijowie była pierwszą od... też od bardzo dawna, a już pierwszą w ogóle w czasie wojny, to rzeczywiście Onet zaproponował, żeby taką rozmowę przeprowadzić. Ja o niektórych szczegółach opowiadam w rozmowie z Andrzejem Brzezieckim,
1: który wydaje mi... Właśnie, proszę powiedzieć, bo się tak zasłuchałem w panu, ja nawet mam, bo jeszcze nie ma... Proszę mówić, a ja mam nawet zdjęcie okładki.
2: Tak, więc jest właśnie szereg...
1: Proszę, jeśli mogę zaraz, tutaj możecie... To tak wygląda, bo jeszcze nie ma... Ja pokażę. Tu widać. Tak, widać. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Zbliża się kamera. Dobrze. Jest, tak. Panie profesorze, proszę mówić.
2: Więc o paru szczegółach opowiadam. W ogóle o szczegółach tych debat polsko-ukraińskich opowiadam w tych rozmowach.
1: Kiedy
2: z Andrzejem Brzezieckim? No właściwie na dniach.
1: Na dniach.
2: To na początku lipca już powinna być w księgarniach. I 8 jest zaplanowana premiera, dokładnie 8 lipca. Ja uważałem rzeczywiście, że po pierwsze to spotkanie, jeśli Onet chce je zorganizować, to powinno mieć miejsce w Kijowie, że sytuacja, gdzie ja będę się wymądrzał na fotelu w bezpiecznym Warszawie, to po prostu jest nie do przyjęcia. I chodziło po prostu o pokazanie też stronie ukraińskiej, że jesteśmy otwarci na taką partnerską rozmowę o wszystkim, o źródłach, o problemach. Doceniam również to, że za czasów, kiedy Łukasz Kamiński i Wiatrowicz byli szefami Instytutów Pamięci Narodowej w swoich krajach, istniała komisja i ona rzeczywiście doprowadziła do powstania całego szeregu artykułów, referatów naukowych, niektórych dosyć cennych i bardzo żałuję, to jest ta ruina po PiS-ie, że zaraz po tym, jak Kamiński przestał być szefem IPN-u, to nagle się okazało, że jest niemożliwe wydanie tego, a taka była umowa, że wydamy to drukiem po polsku i po ukraińsku. I chodziło o to, żeby po prostu, kiedy dwie instytucje rozmawiają i mówią szczerze, prawda, bym powiedział nawet brutalnie szczerze pokazując rzeczywistość, to się ukazuje po polsku i po ukraińsku, to coraz więcej osób po obydwu stronach granicy może to czytać. Zaczyna się normalna debata, która oczywiście dla uczestników niekoniecznie jest przyjemna, ale będzie prowadziła do takiego... ucierania kantów. I koniec końców, ja zresztą jak wybuchła już wojna, to często mówiłem, że powinniśmy ten spór o Wołyń traktować w taki sposób, że jak Kargus z Pawlakiem, nie? Że to jest nasz spór o płot czy o garki, ale to jest nasz polsko-ukraiński spór i nie pozwalajmy nikomu się wtrącać, bo ten ktoś tylko będzie chciał nas wykorzystać, poróżnić. Ale do tego oczywiście jest potrzebna taka szczera rozmowa. Wiem, że wiele osób ma po polskiej stronie pretensje, że rozmawiamy z osobami, które mają narodowe, radykalne narodowe poglądy. No ale uważam, że nie bardziej radykalne niż ma prezydent Nawrocki, tylko to są radykalizmy po obydwu stronach akceptujące, żeby nie było wątpliwości w wypadku prezydenta Nawrockiego i w wypadku posła do Rady Najwyższej Władimira Wiatrowicza, respektujące reguły parlamentarne, w tym parlamentarnej debaty.
0: Słuchacie Meliny w SROK.

0: Enough is rock.
1: A ze mną z wami profesor Grzegorz Motyka, specjalista od relacji i historii stosunków polsko-ukraińskich. Ilu Ukraińców zamordowało UPA?
2: Tu znowu jest pytanie, jak liczyć. Wiadomo o...
1: Jak definiować? Znaczy, no nie chodzi mi o Ukraińców w mundurach sowieckich na przykład, tylko...
2: Wypadków, kiedy zabito za pomoc udzielana Polaków, zapewne było kilkaset. Ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie szacunków. Jest taka kresowa Księga Sprawiedliwych, gdzie była mowa o bodajże 1500 Polaków, którzy zostali uratowani przez Ukraińców, i o kilkuset Ukraińcach, którzy zginęli po prostu z ręki UPA właśnie za to, że uznano, że ich pomoc wobec polskiej ludności jest aktem zdrady. Tego typu wypadki są oczywiście bardzo często niepoliczone. One są też takie bardzo trudne do opisania. Natomiast czym innym są wypadki, gdzie od 44 do początku lat 50. zginęło z ręki OUN i UPA według wyliczeń władzy sowieckiej ponad 30 tysięcy osób. I mniej więcej połowa to byli właśnie żołnierze, funkcjonariusze, milicjanci, członkowie partii, istrybicielnych batalionów. Połowa to byli cywile zabici za tak czy inaczej rozumianą zdradę, z czego część to pewnie kilka tysięcy to jednak są Polacy z tych około 100 tysięcy zabici w tych

0: komunizmem, nie? I tutaj litewska partyzantka wydaje się, że jednak ma duże powody, by uznać, że wiodła prym, że byli bezwzględni po prostu wobec tych, którzy decydowali się na współpracę z władzą sowiecką. Ale nie odważyłbym się powiedzieć, że to są takie pełne szacunki, które ostatecznie przesądzają o tym, kto prowadził bardziej brutalną operację, czy Leśni Bracia, czy UPOwcy. Dodajmy tu jeszcze jedną rzecz. Zawsze jest tak, że w każdym wypadku podziemia, IRA, Hamas, dzisiaj i tak dalej, że zawsze najwięcej ofiar stanowią ci z własnej społeczności podejrzewani o tak czy inaczej zdradę.
1: A czy, to już naprawdę ostatnie pytanie, czy z pana punktu widzenia historyka, czy niepodległa Ukraina mogła wybrać jakąś inną tradycję historyczną, inaczej to skalibrować, niż odwołując się do UPA, OUN i no tych bohaterów, których czci dzisiaj?
0: Do pewnego stopnia nie. To znaczy ja uważam, że to, co się działo w latach 44-53, to nie jest bynajmniej zaprzeczenie tego, co mówiłem na początku. Bardzo proszę nie wysuwać takiego wniosku. Było nieuniknione, ponieważ w latach 44-53 w ramach zwalczania UPA 500 000 zachodnich Ukraińców zabito, deportowano, aresztowano władze sowieckie. No to jest taka, co tu dużo mówić, rzeźnia, takie zmielenie ludzkiej społeczności, że w efekcie cała zachodnioukraińska społeczność uznała absolutnie tą tradycję za własną, wypierając zbrodnie na Polakach. To jest zupełnie inne wyparcie niż te z ostatnich lat, bo ono już jest takie świadome, intelektualne, a tamte było no, takim wymuszonym terrorem i doświadczeniem terroru dnia codziennego doznawanego przez ukraińskich narodowców. I w tym sensie ja uważam, że ten kult, który się odrodził w latach 90., który zaczął emanować na całą Ukrainę, był nie do uniknięcia i no, trudno sobie wyobrazić nawet, żeby tą walkę z Sowietami faktycznie Ukraińcy mogli uznać za coś nieistotnego, za coś godnego potępienia i w tym rodzaju. To, co mnie niepokoi, uważam za bardzo niebezpieczne, to jest ostatnich kilka lat, gdzie zaczęto faktycznie w tą politykę gloryfikacji UPA wpisywać oficjalnie i urzędowo trochę amnezji o zbrodniach na Polakach, a trochę uznanie, że a może nie trochę, uznanie, że nie było żadnych zbrodni na Polakach, były wzajemne zbrodnie. Innymi słowy mówiąc, w Polsce wiele osób żywiło nadzieję, że wszyscy wiemy, że UPA mordowało Polaków i Ukraińcy też to wiedzą. Natomiast tam władze od co najmniej od 15 roku budowały społeczne przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak antypolska akcja, która wymagałaby jakiegoś potępienia. Były wzajemne mordy dwóch formacji i jeśli Polacy nie uznają, że to były wzajemne mordy, to w gruncie rzeczy dają dowód swojej ksenofobii i niechęci do nas Ukraińców. I to jest pewna A świadomość historyczna, która moim zdaniem się pojawiła, wymagałaby zbadania, która nam gdzieś tam umknęła w pewnym momencie w takim procesie edukacyjnym, który się dokonywał na Ukrainie i z którą w tym momencie no, musimy się zmierzyć i którą no de facto bardzo, z którą trzeba będzie jakoś żyć i no nie da się inaczej rozwiązać tych relacji polsko-ukraińskich, jeżeli po stronie ukraińskiej nie powstanie jednak taka refleksja, że to, co zrobiła UPA wobec polskiej ludności, było po pierwsze miało miejsce, po drugie było zorganizowane, po trzecie wymaga potępienia, napiętnowania.

0: zachowania nie tylko takiego delikatnego, ale takiego wprost, nie takiego na zasadzie, że a, coś się zdarzyło, komuś coś się tam, jakiś dowódca, jakiś oddział. Nie, no cała formacja dopuściła się koszmarnych zbrodni. Rozumiem, że Ukraińcy muszą zważyć, który odważnik, czy ta bohaterska karta, czy ta karta zbrodnicza jest ważniejsza, ale nie powinni udawać, że tej zbrodniczej karty nie ma. A decyzja prezydenta Zełenskiego dlatego, myślę, oburzyła tak wielu Polaków, w tym również mnie, że po prostu jest stwierdzeniem, żadnej zbrodniczej karty UPA tak naprawdę nie było.
1: Profesor Grzegorz Motyka był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję Wam, dziękuję Panie Profesorze.
0: Dziękuję bardzo
1: za wizytę.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na Bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimiernication, Męskie Granie, Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja, reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
0: Reklama.

0: niedziela, po 14 to czas na mnie. Jarosław Sybierajewicz mówi dzień dobry i zapraszam jak zwykle o tej porze i w ten dzień tygodnia na kultowe weekendowe historie. Co dziś w programie? Wspomnimy sobie m.in. zespół Blur i to już za moment, a resztę zdradza Państwu w odpowiednim momencie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Claudii Placido. Jesteśmy w trakcie letnich festiwali. Zakończył się choćby przed chwilą Open Air nad polskim morzem, a będziemy teraz jednak w Danii. Będziemy wspominać to, co wydarzyło się na innym wielkim europejskim festiwalu na Roskilde dokładnie 11 lat temu. Występował tam dokładnie 4 lipca 2015 roku Damon Albarn i ten występ zakończył się interwencją ochrony. Nie, że jakoś źle się zachowywał, nie był agresywny czy pijany, po prostu za długo grał. Muzyk znany z zespołu Blur został wyproszony o 4 nad ranem, po tym jak odmawiał zakończenia koncertu, a dawał wtedy maratoński show na tej duńskiej imprezie w ramach projektu Africa Express. Na scenie towarzyszyli mu m.in. kolega zespołu Graham Coxon, Nick Zinner z AAS czy Jeff Wooten. Wykonywali m.in. cover The Clash, Randy'ego Numana, także piosenki Gorillaz. No i kiedy po 5 godzinach Anglik nadal chciał występować, na scenę musiała wkroczyć ochrona i dosłownie znieść z niej muzyka.

0: Alice Cooper i jego Poison. I ta trucizna w tytule tej piosenki i w tekście to nie jest żadna substancja, która ma kogoś zabić, tylko opowieść o miłości z nieco innym na nią spojrzeniem. Przyznam, uroczym nawet. Alice już skończył, a za moment zaczną Blink 182.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10:00?
3: Mam żonę. Ale rzeczywiście, powinieneś się urodzić w moich czasach.
2: Nie, nie chciałbym.
3: Nie chciałbyś?
2: Wiesz, ja sobie...
3: Playboy już nie istnieje. No tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
2: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
3: No, ale z tego nic nie ma.
2: No właśnie.
3: Nie, no jestem zapraszany.
2: Jak może być tak złośliwym hamem?
3: O, dziękuję.
2: Nie jedziemy.
3: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
13: This is Alice Cooper.
14: This is Marilyn Manson.
15: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple.
16: You're listening to Esker Rock.

Bloodline i Kaleo. Nie wiem, czy mają Państwo też tak samo jak ja, że gdy wspominam jakąś datę, to czasem człowiek chwyta się za głowę i mówi, ojej, to już tak dawno. Wiadomo, że gdy mówimy o czymś, co wydarzyło się w latach 60. czy 70., to mamy świadomość tego, że to było dawno. Ale gdy wspominamy coś, co było 30 lat temu, a my mamy wrażenie, że było przed chwilą, no to już się zaczyna robić pewnego rodzaju problem. Foo Fighters, proszę sobie wyobrazić, że dziś mija dokładnie, a właściwie wczoraj, minęło 31 lat od ukazania się debiutanckiego albumu, projektu, który zaczął sam Dave Grohl, napisząc i nagrywając cały album w samotności, jedynie z pomocą producenta Barretta Jonesa w Seattle w stanie Washington. Wspominał później, że nagrał album po prostu dla zabawy, opisując ten krążek jako coś oczyszczającego, jako doświadczenie, które pomogło mu otrząsnąć się po samobójstwie kolegi z Nirwany, Kurta Cobaina. A to Foo Fighters wybrał dla projektu po to, by na początku przynajmniej ukryć swoją tożsamość. Z tej płyty, która miała wczoraj 31 urodziny. This is a call.

0: Ja się czasem tu Państwu chwalę swoją młodzieżą, którą mam w domu, która już nieco urosła. To młodsze ma 15 lat, no i z tym długowłosym obywatelem słuchamy sobie oczywiście muzyki bardzo mocno gitarowej, ale ostatnio słuchamy także hip-hopu, tego starego. Między innymi właśnie Run DMC, którzy pojawili się na antenie Eski Rock. 15, a więc pierwsza godzina kultowych niedzielnych historii za nami. Drugą rozpocznie The Verve i ich Bittersweet Symphony.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: John Lennon i Imagine. A teraz jeden z ciekawszych projektów ostatnich lat w muzyce polskiej. Projekt, który jest projektem młodym, choć akurat Dawid, który w zespole śpiewa i komponuje głównie, to już taki młody do końca nie jest. No ale powiedzmy sobie, że Dziwna Wiosna, pojawiła się na rynku całkiem niedawno. Stąd takie, a nie inne moje słowa. To jest ich nowy singiel.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

With or Without You zespołu U2. Dziś rocznica ostatniego koncertu Ozziego Osborna, który odbył się dokładnie rok temu na stadionie Villa Park w jego rodzinnym Birmingham. Wielkie, trwające prawie 10 godzin muzyczne święto zatytułowane Back to the Beginning. I to wtedy Książę Ciemności po raz ostatni wystąpił na scenie u boku na przykład swoich kumpli z Black Sabbath i całej masy wielkich gwiazd, które na to pożegnanie zostały zaproszone. A wczoraj Ozzy miałby inną rocznicę. Świętował ślub, rocznicę ślubu z Sharon Arden, do którego doszło w maju na Hawajach, dokładnie 4 lipca roku 82. Mówił o niej, że to kobieta jego życia, choć sporo też złego zrobił w jej życiu, no to jednak koniec końców ta miłość się obroniła. I to o niej jest ta piosenka Mama, I'm Coming Home.

0: wspominałem już dzisiaj gościa, który tu w tym numerze grał na perkusji, czyli Dave'a Grohla, który krótko po śmierci Kurta Cobaina w ramach odtrutki nagrał płytę solową. Tak mu się na początku wydawało, nazywając swój projekt Foo Fighters, a potem okazało się, że ta historia będzie o wiele dłuższa od tego, co robił w Nirwanie. No, czasem tak życie nas prowadzi przez te różnego rodzaju zakamarki. Eszka Rock zaprasza teraz Państwa na krótkie oczekiwanie, na spotkanie z kapelą z Manchesteru. Z kapelą o nazwie Oasis.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

Lubię się. Ja też się lubię w sumie. I Państwu także polecam. Zespół Lustorpeda Westerog. A teraz będzie piosenka, która jest piosenką starą. Ma, a nawet miała wczoraj dokładnie 60. urodziny. Piosenka, która kontrastuje z tym, jak to jest mieszkać w dużym mieście w dzień i w nocy. I zgodnie z tekstem tej piosenki, trudno jest spacerować po zatłoczonym i gorącym mieście w ciągu dnia, ale w nocy jest świetnie, ponieważ masz mnóstwo okazji do uganiania się za kobietami. Tak, o tym mówi ta piosenka. I tym konkretnym miastem jest Nowy Jork, gdzie powstał zespół o nazwie The Lovin' Spoonful. Zespół wyczulony na punkcie jakości, który, by nagrać ten kawałek, znalazł inżyniera radiowego ze starej szkoły, faceta, który tworzył pejzaże dźwiękowe do radiowych programów, no i przyszedł z ogromną biblioteką dźwięków licznych. Nie tak jak dzisiaj, że mamy coś na dysku, on to po prostu przyniósł wszystko, nad czym pracował godzinami. No i stąd tak czuć w tej piosence to tytułowe miasto. Numer został nagrany w ciągu 2 dni. Na pierwszej sesji rejestrowali instrumenty, gitary, bas, perkusje, organy, pianino, no i jeszcze jakieś inne instrumenty perkusyjne, nie sensu stricte perkusja. A drugi dzień sesji został przeznaczony na wokale i te wspomniane efekty dźwiękowe. Efekt finalny trafił 4 lipca 1966 roku, a więc 60 lat i 1 dzień temu na winylowego singla.

0: Red Hot Chili Peppers w polskim radiu SK Rock. Mamy półmetek niedzielnych kultowych historii, bo to już za moment 16. Czego Państwo mogą spodziewać się jeszcze dzisiaj? Na przykład King Crimson i na przykład wyjątkowego mistrza muzyki country, czyli Johnny'ego Cash'a. I to wszystko obiecuję Państwu po 16.
1: Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Młodzi ludzie mogą tego nie pamiętać, ale w dawnych czasach do Ludowego wtedy Wojska Polskiego ganiali chłopaków, którzy nie szli na studia. A i nawet ci po studiach czasem musieli trafić na nieco krócej. No ale ci bez studiów, no to był temat rzeka. 2, a wcześniej nawet 3 lata służby wojskowej. No to była prawdziwa strata czasu. No i stąd czasem człowiek chciał trafić do takiego oddziału zamkniętego, który gwarantował to, że do woja się nie szło. Stąd nazwa kopeli. Paul McCartney takich rozkmin nie miał, bo on obowiązku służby wojskowej chyba w Wielkiej Brytanii w latach swojej młodości nie doświadczył. Chociaż nie do końca jestem pewien, no ale zakładam, że miał łatwiej niż u nas w tej PRL-owskiej Polsce. Stąd może jest tak uśmiechnięty i stąd jest może pełen wigoru i stąd może ma w głowie tyle wspaniałych pomysłów na nowe piosenki. A jedna z nich już teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Rock and Roll Train, AC/DC. Wspominałem Państwu w piątek o śmierci Briana Jonesa z zespołu The Rolling Stones, który miał się utopić we własnym basenie w dość niejasnych okolicznościach, a teraz będę wspominał to, co wydarzyło się dwa dni później, bo Stonesi dali koncert w Hyde Parku, pierwszy publiczny koncert od ponad dwóch lat. To był największy w ówczesnej historii koncert pod gołym niebem, bo przecież Woodstock i festiwal na wyspie White miały się dopiero objawić światu chwilę później. Fani Stonesów zaczęli ściągać do parku już 4 lipca wieczorem, no i do snu ponoć układało się już 500 osób, rano było ich 7000, a o 11 wylegiwał się w słońcu, bo chodziło się w stawie 20 tysięcy osób. A potem skończyło się, jak mówią niektórzy, nawet na 500 000 fanów pod sceną. Mick Jagger w trakcie koncertu miał odczytać fragment elegii Adonis, słynnego angielskiego poety Shelleya, pokój, pokój. On nie umarł, nie zasnął, jakoś tak to było. Obudził się jedno za życia. No i zostało ze sceny wypuszczonych ponad 3000 motyli. Wszystko ku czci Briana Jonesa, który, jak wspominam, zmarł dwa dni wcześniej. Ci, którzy pojawili się tego dnia w Hyde Parku, mieli też niezwykłe szczęście, bo poza tym naprawdę wyjątkowym koncertem Stonesów, mieli okazję oglądać wielki koncertowy debiut innej przyszłej legendy, King Crimson.

0: trochę to wspomniani chwilę temu Stąsi, ale z piosenką z lat 90. Pozostańmy jeszcze w tej pięknej dekadzie i zagramy sobie za moment hit, który w latach 90. był jednym z najpopularniejszych i to nie tylko jeżeli chodzi o muzykę rockową, ale ogólnie o wszystkie stacje radiowe, bo ja pamiętam piosenkę Spin Doctors, Two Princess, graną przez wszystkie polskie stacje radiowe, a jak się zdarzyło wyjechać nawet za granicę, to tam też grali to wszyscy. No to my też zaraz zagramy.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Profesor Grzegorz Motyka.
3: W tym momencie prezydent Zeleński w sposób spektakularny swoim dekretem ogłoszonym czy podpisanym 26 maja wywrócił stolik. Przynajmniej ten efekt tego dialogu no, zniweczył, podpisując decyzję, która no, w sposób oczywisty musiała wywołać w Polsce ogromne oburzenie, emocje, poczucie takiego no, zlekceważenia państwa, zlekceważenia wrażliwości historycznej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Reklama.

Jen, Cryogen. Różnie śpiewają w tej piosence panowie zespołu Muse. Wspominałem o ostatnim w historii koncercie Ozziego Osborna, który miał miejsce rok temu. 5 lipca kończył też koncertową historię 70-letni Johnny Cash w roku 2003. Występował na scenie Carter Ranch w Hiltons w Virginii. Taka duża drewniana konstrukcja, na której grał często. Znana jako miejsce narodzin muzyki country. Chyba tak się o tym mówiło. Nie planował, że to będzie jego ostatni koncert, ale już było wiadomo, że jeden na pewno z ostatnich, bo był już wtedy bardzo słaby, jeździł głównie na wózku inwalidzkim. No ale ponoć tego dnia uparł się, by na scenę dostać się na własnych nogach. No, prawie własnych, bo pojawił się z pomocą dwóch asystentów. Przed zaśpiewaniem piosenki, którą zaraz Państwu zagram, czyli Ring of Fire, miał czytać oświadczenie o swojej zmarłej żonie, które napisał krótko przed występem. Duch Jane Carter przyćmiewa mnie dziś wieczorem miłością, jaką dla mnie miała i miłością, jaką dla niej mam. Łączymy się gdzieś między tutaj a niebem. Przybyła na krótką wizytę, jak sądzę, z nieba, by odwiedzić mnie dziś wieczorem, aby dać mi odwagę i inspirację. Jak zawsze. A potem zagrał. A jeszcze chwilę później spotkał się z żoną 12 września jeszcze tego samego roku.

0: Mam nadzieję, że Państwu się łezka nie uroniła, chociaż oczywiście wspomnienie tych pięknych piosenek z lat 90. takie łezki mogą czasem wywołać. Aerosmith. 17 i ostatnia godzina kultowych historii. Co będzie w programie? Co się wydarzy? Na przykład sięgniemy po jedno z nagrań YouTube. To najbardziej polskie, ale nie będzie to historia z lat 80., choć piosenka już trochę wiosen liczy. Historia będzie młodsza i historia będzie z naszego podwórka. Już się pewnie Państwo domyślają, o czym będzie mowa.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec, Colors Owostrawa, Rok na bagnie, Czochraj Bobra, Book Nature Festival, Kazimier Nication, Męskie Granie, Poznań, Gdański, Wrocław. Sierpień, Męskie Granie, Wrocław, Kraków i Warszawa, Rokowizna Festival, Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: najtrudniej, zespół ONA. Zanim przejdziemy do obiecanej piosenki U2, zagramy sobie teraz nowego singla zespołu, który niebawem przyjedzie do Polski na koncert. Nazywają się Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

America i Razor Light. A teraz cofniemy się do roku 2005. Pamiętają Państwo jeszcze? Niby blisko, prawda? 21 lat temu, ale świat był zupełnie inny. Na przykład internet. Nie hulał tak jak dziś. Nie było Facebooka, Instagrama, Twittera, TikToka. A jednak mojemu koledze Zbyszkowi z Poznania udało się dotrzeć te 21 lat temu do odpowiedniej liczby fanów, by jego pomysł wypalił. I to jak wypalił. Jaki pomysł? Już opowiadam, choć pewnie część z Was, tak jak i ja, była częścią tej historii. 21 lat temu zespół U2 wystąpił przed tysiącami fanów, chyba 70, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. No i podczas utworu, który teraz się pojawi, New Year's Day, widzowie zgromadzeni na trybunach wyjęli chusty i koszulki, były też skarpetki, widziałem majtki koloru białego, a zgromadzeni na płycie czerwonego, tworząc w ten sposób gigantyczną polską biało-czerwoną flagę.

0: Boulevard of Broken Dreams, zespół Green Day. Piosenka o marzeniach i o tym, jak te marzenia zderzają się z rzeczywistością. Tak to często w życiu bywa. Ale warto mieć marzenia i warto zmieniać świat, jak my zmienialiśmy w roku 2004, kiedy wpadliśmy na pomysł, by założyć stację, której, mam nadzieję, Państwo nadal słuchają. 22 lata pięknej historii Eski Rock i mniej więcej tyle też czasu od premiery piosenki, która była jedną z inspiracji do tego, by w radiu grać znów muzykę rockową. Zespół The Killers za chwilę.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esce Rock.
2: To opcja nie do końca zarobkowa, ale pełna innych korzyści. Przyjaźnie na całe życie, poznawanie drugiej rodziny i zgłębianie nowej kultury. Dla kogo są wyjazdy au pair?
3: To nie jest wyjazd stricte zarobkowy. Owszem, au pairki dostają wynagrodzenie za swoją pracę, jaką jest opieka nad dziećmi. Natomiast dostają również zakwaterowanie, wyżywienie. No i stawiamy głównie na wymianę międzykulturową, na naukę języka w naturalnym środowisku, na to zanurzenie w kulturze amerykańskiej.
2: Mówi Weronika Mądra, była au pair.
1: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esce Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 Esce Rock.
4: W Esce Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esce Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
7: Hi, this is Keith Richards.
8: My name is Gary Clark Jr.
9: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK

for the Crows, zespół Nickelback. Każda historia musi mieć swój początek. Każda piosenka musi gdzieś po raz pierwszy się pojawić. W przypadku tej legendarnej piosenki rzecz miała miejsce na festiwalu w Nebworth w roku 75, a więc wydarzyło się to 50 lat temu. Na festiwalu grupa wykonywała po raz pierwszy utwory ze swojej nowej płyty Wish You Were Here, a ten koncert obfitował w spektakularne pokazy pirotechniczne. Jedną z atrakcji był na przykład przelot myśliwca Spitfire nad sceną. Ale oczywiście do historii przeszło to pierwsze wykonanie tej piosenki.

0: Josh Tangi, The Reason. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania, które nadeszło nadspodziewanie szybko. Nawet się nie obejrzałem. Ledwie co, witam Państwa po 14, a już 18 za moment. Jarosław Bierajewicz Brzemie, dziękuję. Do usłyszenia, to była wielka przyjemność. Wrócę tu do Państwa jutro po 9, ale teraz muszę oddać stereski rok w ręce Oli Galant, która za moment pojawi się tutaj w drogowskazach ze swoim gościem.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy Rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
3: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Elektronika Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki